za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie, mam chłopaka, co chodzi.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wysłuchajcie polskie radio dla Ukrainy. Salam aleikum, shalom, ziom.
1: Ziom.
0: Rozpoczynamy audycję. Spróbujmy się dogadać.
1: Spróbujmy domowitися, тобто двомовну музичну передачу двоособову. Марчін дуже Матушевський.
0: І я Настимпнєвіч.
1: Марчін традиційно починає, якщо ви чуєте Марчіна в нашому ефірі, це означає, що спробуємо ще догадати, стартує.
0: Це
1: українською,
0: для вас...
1: якщо чуєте. Не то дала.
0: По польську теж стартує, то все є тутай ніби двоєзичне, а фактично розуміємо ще досконале, навіть без якогось тлумачення, що для вас приготувалися. Przygotowaliśmy dla was to, co zwykle, tylko trochę inaczej, lepiej, gorzej, obok, wywrócone na lewą stronę i w ogóle w audycji. Spróbujmy się dogadać. Panuje kontrolowany chaos i radosne szaleństwo, które przejawia się tym, że każdy z nas mówi w innym języku, a jakoś się rozumiemy.
1: Tak, rozumiemy się, zwisno. Marcin też mówi ukraińskoju.
0: Udaje.
1: Osobliwo na początku передачи. Дуже добре, до речі. Крім того, що ми говоримо кожен своєю мовою, то ще є такі моменти, і не перекладаємо один одного, то є ще такі моменти, в яких ми перекладаємо один одного. І ці моменти – це польсько-українські або українсько-польські культурні новини.
0: Чилі культуральні відомості, як również секція «О чим мова», чилі…
1: Z pieśni Sliw nie wykonasz.
0: W której dokonujemy autorskiego przekładu i analizy poetyckiej ukraińskojęzycznego kawałka, który, rzecz to oczywista, ale i tak powiem, przekładamy na polski.
1: Так, і намагаємося теж зрозуміти, що автор чи топак авторка мали на думці. Сьогодні перед нами цікавий текст, як мені здається.
0: Завжди стараємося, би таке були. Сталим фрагментом гри є również музична трійця на початок, бо починаємо звикли від трьох кавалків перед відомостями, такого, який вже колись вам грали. І в тому випадку був то польський околореговий класик, чилі Les autorstwa Wawa Muffin. Zastanawialiśmy się, kiedy brzmiał, z którego to roku kawałek. Wawa Muffin zostało założone w roku 2003, a Bless pojawił się na płycie Wabang, jeśli dobrze pamiętam, która była z roku 2005, ale możliwe, że jako singiel śmigał już po rozgłośniach radiowych odrobinę wcześniej. Głowy nie dam, ale mniej więcej te rejony. Natomiast z kawałków, których jeszcze u nas nie słyszeliście, tak się składa, że podobnie jak w zeszłym tygodniu, będzie to dwójka debiutantów na naszych łamach. Najpierw Elijah Soul i kawałek Nicola. To
1: tak.
0: Już za chwilę. I muszę powiedzieć, że kawałek, który wzbudził w nas mieszane uczucia, ale jednocześnie pewien zwiastun muzyki, która nadchodzi, więc aż żal się tym nie podzielić. Może powiesz kilka słów na jego temat,
1: tak.
0: Jeśli masz jakieś informacje, bo ja na przykład po prostu usłyszałem, głęboko się zadumałem i stwierdziłem, ach, dobra, zagrajmy.
1: Tak, to mu się sprawdzi. No, ta pieśń ja nie nazwałem.

0: Nie.
1: Nie? Szkoda.
0: Nie szukałem cię przez cały wieczór. Szukałem cię przez cały... I bardzo długo cię szukałem.

0: No bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Suwa i plot, rzecz naprawdę znakomita. A wcześniejsza Nicola, ni małymi i Cola z wielkiej, pisany razem, autorstwa Elijah Soul. Też aż tak w czambuł bym tego kawałka nie potępiał. To taka jawna inspiracja 90-sowym brzmieniem, no, które my akurat będąc tym, a nie innym pokoleniem już raz słyszeliśmy i więcej nie chcemy, ale dla osób, które nie doświadczyły go po raz pierwszy, to może być całkiem fascynujący punkt odniesienia.
1: Так, ну і можливо, можливо, але це трішечки якби як для мене ця пісня так якби підморгування таке, знаєш, а я тут співаю, але трошечки серйозно, але може не до кінця серйозно. Ну і Ілля, чи там Елія, він грається тут словом, тому що Нікола – це з одного боку це ім'я, так, а з другого боку там часто ми чуємо ніколи, нігди.
0: Окей.
1: Так, і там ніколи не кажи щось там і так далі, і так далі.
0: Zawsze dobrze to świadczy o kimś, kto to napisał, czy to był Elijah, czy ktoś inny, bo tak głęboko w historię tego kawałka nie wnikałem. Przed nami spotkanie z artystką, która w przeciwieństwie do Suwy i do Elijah Soul już u nas kilka razy brzmiała, ale nie z tym numerem. Kajanna, czyli nietoperzyca.
1: Tak, tak. I ona też u niej taki image.

0: Zdecydowanie takie, ma.
1: Tak, temny.
0: Image ma zdecydowanie ciemniejszy niż muzykę, bo tak. Muzycznie tam nie jest tak jednoznacznie gotycko, a tak, miejscami w ogóle gotycko to nie brzmi. Natomiast jeżeli idzie o wizerunek artystyczny, to

0: z ukraińskiego na polski się nie tłumaczy, bo gdzie karzan, a gdzie nie topesz, prawda? I tak. Slozy to też słowo, które absolutnie się samo nie tłumaczy, no bo gdzie slozy, a gdzie łzy. Więc cieszę się, że zgadłem.
1: No właśnie.
0: Ale to tylko i wyłącznie na bazie wcześniejszych doświadczeń z naszych audycji.
1: Ale mnie zdaje się, cej karzan, co odna jest twoich ulubionych ukraińskich sliw.
0: Tak, no muszę powiedzieć, że są takie słowa, które zaskakują mnie i które zapisują mi się, czy też odciskają w głowie. No i już będę wiedział, jak przeleci nietoperz i będzie mówił z ukraińskim akcentem, że to nietoperz, a właśnie karzan, mili państwo. Dobra, posłuchajmy kawałka Slozka autorstwa Karzanny i po chwili przeanalizujmy go w ramach sekcji O czym mowa. Przeanalizujmy i przetłumaczmy.

0: Засухаліśmy się,
1: так, так, а поки слухали, то я собі перевірила етимологію слова кажан, і походить воно, тому що нетопіш, воно дуже прозоро. Той, котрий не має пір'я, правда? Угу. Ні, так? Або котрого важко втопити.
0: Nie, myślę, że chodzi o to, że nie ma pierza. Chociaż etymologia polska słowa nietoperz no, nie jest na trwałe zapisana w mojej mm-hmm. głowie, więc improwizuję w tej chwili.
1: Ale ukraiński, właśnie cej każan, to też dużo blisko do tego, jak do tego nietoperza, tomu, że każan pochodzi od staroruskiego koża,

0: А кожа – це шкіра. Отже, літаючий об'єкт, який не має пір'я, який має шкіру тільки.
1: Я зараз, очевидно, не був би собі, якби не справдзав етимології слова «нітопеш» на шибко. Główne hipotezy, podpowiada mi sztuczna inteligencja, której nie zawsze należy ufać. Ale podobno tutaj akurat zaczerpnięte jest to z wiki słownika, więc jestem w stanie się o to oprzeć. Znaczenie nocny lotnik pochodzi od prasłowiańskiego formatu netopyr, gdzie net, nek to wiąże się z nocą, a topyr oznacza lecący albo poruszający się. A druga teoria, wspierana między innymi przez Aleksandra Bricknera, to jest, że nie topesz, to tonie ptak. Nie to pesz, bo pysz czy ptysz dawniej oznaczało ogólnie ptactwo, więc nie topesz był po polsku nazywany niby ptakiem albo nie ptakiem. Tajemniczym zwierzęciem, które lata, ale ptakiem nie jest i wymyka się kategorią. Ta-da!
0: Super.
1: Przepraszam, ale nie spałbym w nocy, jakbym tego nie powiedział w odpowiedzi na twoje sprawdzenie etymologii ukraińskiej. Więc teraz możemy wrócić do naszego programu i analizować, czy też tłumaczyć i przeprowadzać poetycką analizę kawałka Sluska, którego autorką jest Żanna, a który przed chwilą wybrzmiał w tle.
0: Tak, i mnie zdaje się, że to taki feministyczny tekst.
1: Żanny nie jeden tekst ma właśnie taki feministyczny wydźwięk, więc nie wykluczam, ale zobaczymy.
0: Ja nie chcę zobaczyć twoju sluzu, twoju sluzu.
1: Nie chcę widzieć twoich łez, twoich łez.
0: Czujesz, sluzka, nie bieży, ja dawno już na meży.
1: Słuchaj, łezko, nie uciekaj, długo byłam na krawędzi.
0: Ja wezmę wszystkie poczucia, postawię w awiareżim.
1: Wezmę wszystkie moje uczucia i przełączę je w tryb samolotowy.
0: Nawkoło czuję szum maszyn i my dawno już jak cudzi.
1: Wokół słyszę szum maszyn, czy też samochodów, a my jesteśmy sobie od dawna obcy.
0: Z tobą słuchaj i mówczy, ja proszę, postrywaj.
1: Z tobą słuchaj i milcz, błagam cię, chwilę poczekaj.
0: Tak, postrywaj, tak. Ja maję tobie skazateś coś, ty nie kochał, tobie zdalos.
1: Mam ci coś do powiedzenia, ty nie kochałeś, czy też nie kochałaś, myślałaś.
0: Nie, to czoliwiczy ryt, ty nie kochał, to czoliwiczy ryt, to pro niego.
1: Nie kocham cię?
0: Nie. Minulej czas, jakby czas przeszły i nie kochałeś.
1: Tak, ale ja nie wiem, czy ona śpiewa w rodzaju męskim czy żeńskim, dlatego nie byłem pewny.
0: A, bo mnie zdaje się, że ona zwracaje się do człowieka.
1: Tak.
0: I ona jemu mówi.
1: Tak, to co do tego się zgadzam, tylko po prostu z racji na charakterystykę języka polskiego nie chcę narzucać jej orientacji seksualnej, więc okay. Nie wiem, czy nie kochałeś, czy nie kochałaś.
0: Aha, rozumiem. Dobre. Tylko no, jakby w ukraińskim oryginalnym tekście tam jest. Jakby...
1: Rodzaj męski?
0: Tak.
1: Okej, okay. Czyli to i wszystko mamy wyjaśnione, prawda? Bo z tego co pamiętam, to nie wiem, czy Żanna, czy inna artystka...
0: Tucza.
1: Okej, okay, to utuczy.
0: U niej jest tak, bardzo takiej tematyki własne kochania między żynkami, kochania
1: między
0: jej
1: staty. Ale wydaje mi się, że jeszcze ktoś mógł się pojawiać w tym kontekście. No mniejsza o to. Nie chciałem narzucać, bo nie lubię nikomu niczego narzucać. Ale jeżeli rodzaj w języku ukraińskim jest jasny, to przewijamy. Mam ci coś do powiedzenia. Nie kochałeś. Myślałeś, że to ty.
0: Tobie się wydało.
1: Tobie się wydawało. Wydawało,
0: okay. Tak.
1: Nie kochałeś, tobie się wydawało.
0: Ob mene grzyw rozbite serce, ta nie skleiłoś, probacz.
1: Złamane serce mnie ogrzewało, ale nie trzymało się kupy, przepraszam.
0: Mnie brakuje głębiny, z tobą ja nie baczę sny i wsa różnica w tym, co...
1: Brakuje mi głębi, z tobą nie mam snów, a cała różnica polega na tym, że...
0: Bez mnie ty nie możesz spać, marysz.
1: Beze mnie ty nie możesz spać i śnisz na jawie.
0: Składna jak matematyka, ale ty chcesz znać jej.
1: To skomplikowane jak matematyka, ale chciałbyś wiedzieć.
0: Twoje zasmucone lice slipić słońce, sluzka nie żde, ona pecze kyslym octem.
1: Twoja smutna twarz to oślepiające słońce, łza nie czeka, ona pali się kwaśnym octem.
0: Tak, kyslym octem, no to

0: вперше з таким визначенням зустрічаюся. Порівняння сльози із кислим оцтом. Ну, я ж не знала, що я тебе зламала.
1: Цуж, не віджала, вже тебе зламала.
0: Знаю, була поганою, знаю, ти був правий, на мить.
1: Wiem, że byłam zła, wiem, że miałeś rację przez chwilę.
0: Tylko usia ta omana mnie do czortaków zlić.
1: Tylko całe to złudzenie dzisiaj wkurza mnie jak diabli.
0: Dzień nic plutajesz, o se pro mnie dumasz.
1: Dniem i nocą mnie dezorientujesz, cały czas o mnie myślisz?
0: Ty chcesz znać більше, uwijdesz, nie stukajesz, zawsze krzyżana, ale nikoli myla.
1: Chcesz wiedzieć więcej, wchodzisz, nie pukasz. Zawsze lodowa...
0: Tak.
1: Tylko lodowaty czy lodowata? Ona o sobie czy
0: wona,
1: o nim?
0: Zawsze krzyżana, ale nikoli myla. Wyrosty lubow, żeby wona zgubila.
1: Zawsze lodowata, ale nigdy słodka. Wyhodowała miłość, żeby ją zniszczyć.
0: Плач нестримно, плач, мій милий, бо сльоза твоє мастило.
1: Я зацитую.
0: А то плаче, то не плач.
1: Зацитую моєго мехатронічного транслатора і не бере за нього відповідальності. Płacz niekontrolowanie, płacz mój drogi, bo łzy są twoim lubrykantem.
0: Ojej, nie, mastylo to te się do maszyny.
1: No tak, to
0: olej napędowy.
1: Czyli no to poniekąd też lubrykant, ale nie mam, że chodzi, że płacz w sposób niekontrolowany, płacz mój drogi, bo łzy są twoim olejem.
0: No tak, te się tam
1: olejem w twojej maszynie, tak.
0: Tak. Wystrzeżesz, wyrzeżesz mnie ze spogadów po centymetru.
1: Wytniesz mnie ze wspomnień na centymetry.
0: A potem uznajesz, że wszystko, co prosił u nieba, to była lisz żadoba. Не потреба.
1: Wtedy odkryjesz, że wszystko, o co prosiłeś, to niebo, to była tylko chciwość, a nie było to potrzebą.
0: No, ty toj, a ja nie ta, mnogaje tobie lita, ty toj, a ja nie ta, geć uciekła kobita.
1: ty tu...
0: Jesteś tym samym, ty toj, tak? Тобто той, котрий був раніше.
1: Czyli nie tym jedynym, bo mój translator sugeruje,
0: Może бути і теж так, ти той, або ти саме той, але тут йдеться більше про те, що він не змінився. Бо вона тут співає «ти той, а я не та».
1: Ти jesteś тим, а я не jestem tą.
0: Tak,
1: no, to po polsku robi sens, no, bo to tak jakby ktoś
0: może
1: ma
0: buty.
1: O sobie mniemanie, że on jest tym jedynym, ale ona ma opcję, ale ja nie jestem tą. Ty tą, ty tym, a ja nie tą. I teraz ta dalsza część to wiele lat.
0: Tak, mnoga je tobie lita.
1: Życzę ci tych wielu lat tak, szczęścia.
0: 100 lat, bo jak
1: 100 lat dla ciebie.
0: Polskie śpiewają na dzień narodzenia, bażają 100 lat, 100 lat, to ukraińskie my bażajemy i śpiewajemy mnoga je lita.
1: Tak, tak właśnie kojarzę. Czyli ty tym, a ja nie tą, 100 lat dla ciebie. Ty tym, a ja nie tą, uciekła ci kobita.
0: Ty toj, a ja nie ta, mnoga je tobie lita, ty toj, a ja nie ta, geć.
1: Ty tym, a ja nie tą, 100 lat dla ciebie, ty tym, a ja nie tą, precz.
0: Так. І далі цей приспів з кислим оцтом, який ми перекладали, і постприспів «Я не бачу снів, все навколо дим, а я ж не знала».
1: «Не видзе снув, всістко вокул то дим, і не відзяла».
0: «Та ніхто ніколи не лишить в мені своїх слідів».
1: «Але нікт нігди не зостави ве мені слідів».
0: «Кожен міліметр, кожен міліграм, що я тебе зламала».
1: Każdy milimetr, każdy miligram tego, że cię złamałam?
0: Tak, czy, i słuchaj dalej.
1: Czy, który ci złamałam?
0: Ale słuchaj dalej, co ona śpiewaje. Lisz mnie należy, zniszczę, spalę, nie oddam ja.
1: Należy tylko do mnie, zniszczę, spalę, a nie oddam.
0: Тобто, z одного боку, вона його проганяє. Каже, що там ти йди, там плач, не плач, там у неї такі змінні думки. А з другого боку, вона каже, що ти належиш мені, я тебе не віддам. Я тебе знищу, але ти не будеш нічий.
1: Не робі собі найлепшої автореклами, як потенціальна партія до зв'язання ще з нього, каже Анна, може повідати тим утворим.
0: А останні плітки говорять про те, що Кажанна заручилася там на сцені після її виступу, здається, на Атлас Фестиваль, на цьому величезному, прекрасному, багатотисячному фестивалі.

0: який неймовірно він відбувається в умовах війни, коли Росія бомбардує Київ, відбувається Атлас-фестиваль. Так, але з укриттями, з безпекою для людей і так далі. Тобто вийшов хлопець її і їй освідчився.
1: Шаленство. І цей утвор кінчиться ангельським «Oh, you know, you can't give up. This is not the time to leave it all behind. And we're helping each other in this endless sky. You have the brightest light». Чили, ох, wiesz, że nie możesz się poddać.
0: Tak.
1: To nie jest moment, by zostawić to wszystko za sobą, a my pomagamy sobie nawzajem w tym nieskończonym niebie. Ty masz najjaśniejsze światło.
0: A ja wam поясню, чому Мартін так прекрасно, по-перше, озвучує англійський текст, а по-друге, без жодного перекладача його перекладає. Дуже пеє. Тобто Мартін Матушевський є журналістом англійської служби Польського радіо для закордону.
1: Nie tak, inaczej, mieli
0: słuchati.
1: Państwo, nie inaczej. Muszę powiedzieć, że mieszane uczucia mam co do tego tekstu, bo wynikają one chyba z tego, że mieszane uczucia mam co do charakteru osoby przedstawionej, czy też podmiotki lirycznej, że tak zmienię formę na żeńską, która autoprezentuje się za pomocą tego tekstu. Natomiast stwierdzenie o przełączeniu uczuć w tryb samolotowy zostanie ze mną na długi czas, bo to jest tak piękne zgranie czegoś, co jest współczesne z jakimś takim, no nie wiem, romantycznym pisaniem i tak dalej, że naprawdę piąteczka choćby za sam ten wers dla Karzanny. No i nie razi jakimś tam potwornym banałem i tak dalej ten tekst, więc myślę, że warto, że przez niego przebrnęliśmy, nawet jeżeli czasem powodował z przyczyn zupełnie nieestetycznych, a innych zgrzytanie zębami lekkie, jakbyście słyszeli, to powiem ja.
0: Ну, добре, добре. Ну, текст цікавий. Він міг закінчитися якби два куплети вище. Ну, тобто ці два там приспіви і там іще. Тобто на, але мені він подобається.
1: Цікаві буде również teraz, бо перед нами колейний дебют на наших łamach, а mianowicie zespół Magic Moments, który wbrew angielskiej nazwie jest zespołem polskim. I jest to zespół, który w 2/3 składa się z zespołu, który wielokrotnie i namiętnie prezentowałem. A mianowicie grałem wam zimnofalową warszawską ekipę Hände w naszych audycjach wiele, wiele razy. Hände tuż po tym, jak wydało swoją pierwszą pełnoprawną płytę, a później wydało ją również na winylu, z nieznanych mi przyczyn się rozpadło. I jako, że przygotowywałem właśnie do redakcji angielskiej tydzień, dwa, pięć temu materiał Hände, to popytałem i tak, gitarzysta z Hände założył zespół Higiena, który graliśmy, jeśli się nie mylę, taki mroczno-zimnofalowy.
0: Tak, tak, tak.
1: A wokalistka, która gra również na klawiszach razem z basistą, który gra również na perkusji i programuje automat perkusyjny, założyli The Magic Moments, które jest lżejsze w swoim wymiarze i synth popowe, i którego zaraz po raz pierwszy w naszych audycjach posłuchamy.

0: Поуїт, тобто канадський співак, автор пісень, який поєднує традиційну музику корінних народів і виконує їх переважно мовою інуаймун і поєднує цю музику із попом і регі. Тобто, як мені здається, пропозиції дуже цікаві, правда, з різних куточків світу. Концерти білетовані, але вже купуйте квитки, тому що вони дуже швидко розходяться.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na 22. odsłonę festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie, który rozpoczyna się 11 września i trwał będzie do września 13. W tym roku muzyka zabrzmi nie z jednej, a z dwóch festiwalowych scen, obie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a wrażenia z koncertów wzbogacą warsztaty, pokazy filmowe i panele dyskusyjne. Pierwszy dzień festiwalu rozpocznie się koncertem Antiego Palanena, błyskotliwego fińskiego akordeonisty. Z północy na południe przeniesie nas natomiast portugalski śpiewak fado, czy portugalska śpiewaczka fado, przepraszam, Carminha. Jest ona jednym z najwybitniejszych głosów reprezentujących feministyczne podejście do tego gatunku muzyki. W sobotę 12 września na scenie głównej koncerty rozpoczną się od grupy Turan, czyli etnofolklorystycznego zespołu z Kazachstanu, a z Kazachstanu wrócimy do Finlandii razem z zespołem Vartina, czyli legendą fińskiej muzyki ludowej. Festiwal zakończy się w niedzielę najpierw występem Trio da Kali, czyli muzyków reprezentujących kulturę Mande, którzy wnoszą nowoczesne brzmienie do klasycznego malijskiego repertuaru. A w niedzielny wieczór festiwal zamknie uroczyście legendarny Ediades Ochoa, wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel Buena Vista Social Club. Nowością w formule skrzyżowania kultur są dzienne koncerty na małej scenie Teatru Dramatycznego połączone z warsztatami. W sobotę zagra tam Dasom Baek, czyli południowo-koreańska kompozytorka, improwizatorka i wykonawczyni muzyki tradycyjnej, czy też na tradycyjnych koreańskich instrumentach. W niedzielę Shawit, czyli kanadyjski piosenkarz i autor tekstów, który łączy tradycyjną muzykę rdzennych mieszkańców, głównie w języku inuaimun, z poprokiem i reggae. Koncerty na skrzyżowaniu kultur są biletowane, ale tych biletów podobno prawie już nie ma, więc jeśli reflektujecie, a reflektować powinniście, to czym prędzej się wybierajcie. Gorąco polecamy. W moim dzisiejszym kulturalnym newsie ja natomiast chciałbym zaprosić Was do Łodzi, bo co mi szkodzi, na wydarzenie, do którego w więcej niż jednym kontekście pasuje słowo fantastyczne. W tym roku do wspomnianego miasta wraca bowiem Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, czyli największa impreza tego typu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, której 37. odsłona odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Dzięki temu 19 i 20 września Łódź zamieni się w światową stolicę komiksu i gier. Wpadnijcie więc na to gigantyczne wydarzenie, jeżeli chcecie spotkać twórców swoich ulubionych komiksów, złapać autografy, wkręcić się w warsztaty czy posłuchać prelekcji. Będą też premiery, zapowiedzi, strefy gier retro i gier niezależnych, strefa gier bez prądu, ogromne targi z komiksami i gadżetami, wystawy, konkursy i wiele, wiele więcej atrakcji. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier to wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją, które co roku przyciąga tysiące uczestników i setki artystów z całego świata i podejrzewamy, że również w tym roku ściągnie do Łodzi barwny, naprawdę barwny tłum miłośników gamingu, anime, fantastyki i wszystkiego, co pomiędzy. Wszelkie detale oraz info o biletach odnajdziecie w internecie na comicsfestival.com, a nam nie pozostaje nic innego niż serdecznie Was na owo wydarzenie zaprosić.
0: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaproszuje do Łodzi na podію, яку в багатьох контекстах можна назвати фантастичною. Цього року відбудеться міжнародний фестиваль коміксів та ігор, і він повертається до Лодзі, а це найбільша подія такого роду у Польщі і Центрально-Східній Європі. І 37-й випуск цього фестивалю відбудеться на Атлас Арена в Лодзі 19-20 вересня. І завдяки цьому фестивалю Лодзь стане світовою столицею коміксів та ігор. Приходьте на цю абсолютно масштабну гігантську подію, якщо хочете зустрітися із творцями своїх улюблених коміксів, отримати автографи або взяти участь у майстер-класах, послухати лекції. Також будуть, звісно, прем'єри, теж буде зона ретро, зона незалежних ігор і зона Unplugged Gaming, так? Тобто без
1: строму. Як так. Планшове, наприклад, так, для тих, хто за багато ще вкрентили в комп'ютерове і хотіли б трохи віддиху.
0: Буде ярмарок коміксів і так далі, і так далі. Міжнародний фестиваль коміксів і ігор – це подія з понад 30-річною традицією, яка

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński. Za konsoletą najbliższą godzinę spędzicie właśnie z nami. Godzina ta ma swoją nazwę i pewne zasady. Nazwa to piw na piw albo pół na pół. A zasady?
0: Duże proste.
1: Na początku było...
0: Було, є і буде на початку слово дня.
1: На початку було слово і на початку кожної аудиції слово. Być musi. Dlaczego? Без слова дня по просто ми, дві гадули, byśmy się kompletnie w tej audycji pogubili. Вибираємо zatem nie przypadkowo. Starannie selekcjonujemy spośród tysięcy, milionów słów to jedno, które danego dnia nam przyświeca i prowadzi nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Witer.
1: Powiał, wiej wietrze, wiej hejże, hej. Słowo wiatr. Wiatr to facet, mężczyzna, rodzaj męski. To jest takie

0: nas na przykład oszukać, naciągnąć na coś, innymi słowy, wystawić nas do wiatru. I resztę tych frazeologizmów, które przygotowałem na dziś, już wcześniej pim, pim, pim wykorzystaliśmy. Pamiętajmy jednak, że wiatr wiąże się nieodmiennie z pogodą. Znane przysłowie powiada, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Znaczy to tyle, że ponosimy konsekwencje swoich czynów i warto też zastanawiać się nad tym, co mówimy, ale to pogodowe nawiązanie jest bardzo charakterystyczne. Wiemy przecież z prognozy pogody, że wiatr może być gwałtowny, huraganowy, mocny, porywisty, potężny, silny, delikatny, leciutki, lekki, łagodny, słaby, umiarkowany, ciepły, gorący, wilgotny, suchy i tak dalej, ale może być też dokuczliwy, po prostu okropny, ostry, przejmujący, ale może być również niekiedy ożywczy, rześki. Wiosenny może być wiatr, zimowy wiatr może wiać od gór, od morza, od oceanu, od zatoki, z tyłu, z południa, z północy. Może być to wiatr w plecy albo w twarz, ale wiemy z innego polskiego przysłowia, że biednemu to zawsze wiatr wieje w oczy. Innymi słowy, jak nie idzie, to już nie idzie. Wiatr niekiedy lubimy czuć we włosach, kiedy dmie, dmucha, gna, hula, pędzi. Kiedy przybiera na sile, wzmaga się taki wiatr, może czymś poruszać, szarpać czymś, albo też czymś targać.
1: Kwiaty we włosach?
0: Na przykład kwiatami we włosach.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Marcin Gaczkowski i Mateusz Dziekoński. Za konsoletą najbliższą godzinę spędzicie właśnie z nami. Godzina ta ma swoją nazwę i pewne zasady. Nazwa to piw albo pół na pół. A zasady?
0: Duże proste.
1: Na początku było...
0: Було, є і буде на початку слово дня.
1: На початку було слово і на початку кожної аудиції слово бути мусі. Dlaczego? Без слова дня по просто ми, дві гадули, бишми ще комплексно в тій аудиції погубили. Вибираємо затем непрепадково, старанно селекціонуємо спосеред тисяч мільйонів слів то єдно, яке даного дня нам присвіця і проводить нас через одменти етеру. Діж тим словом є...
0: Вітер.
1: Powiał, wiej wietrze, wiej hej, że hej. Słowo wiatr. Wiatr to facet, mężczyzna, rodzaj męski. To jest takie, no może jednak zajrzę do słownika. Widzę. Ruch powietrza, powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego на поверхні землі. Ну і все ясно.
0: Та не до кінця, але може нам приклади і цитати допоможуть.
1: Над морем під час штормів вітер віє направде сильно, Давид Міньковський, ніц. В певній хвилі подмух вітру порвав кілька кольорових білетів і унісу є на шосе. Ян Юзеф Щепанський, «Польська єсінь». В року яблуні квіти квітнуть коротко, лич найпіękniej часто ścinaje mróz або стрząsають gwałtowne wiatry. Olga Tokarczuk, Prawiek і inne czasy. Wiatr, który nosi różnego rodzaju przedmioty, ma również znaczenie oczywiście przenośne. Wiatr taki rozumiemy jako tendencję, prąd, zjawisko, które wywołuje pewne zmiany w jakimś środowisku. I znów nie do końca wszystko jasne, ale pomoże były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski, który w jednym ze swoich przemówień wyraził się tak. To z Polski zaczął wiać wiatr wolności, który poniósł się na cały obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Klub dosięgnął wiatr zmian, zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym.
0: Oj, zdaje się, że to nie dużo pozytywny wiatr był.
1: Pisał kiedyś Dziennik Polski. Tak, możemy przypuszczać, że ten klub, nie wiem jaki to był klub, czy piłkarski, czy taneczny, czy brydżowy, ale najprawdopodobniej ten wiatr historii po prostu go zmiótł. Wiatr ma również znaczenie trzecie, to specjalistyczny termin łowiecki. Wiatr w tym ujęciu to węch zwierzęcia, również zapach właściwy danemu zwierzęciu lub człowiekowi. Taki wiatr wyczuwany jest przez zwierzę, a człowieka, który ma dobry węch, również może być wyczuty.
0: A to dużo ciekawe znaczenie, jakiego nie mają w słowniku ukraińskiej mowy.
1: Z wiatrem często zmagają się żeglarze. Jeszcze do tego wrócimy. Wiatr wiejący wprost w rufę lub wprost przeciwnie. A tymczasem jedna gaduła zostawia wolną przestrzeń drugiej gadule. Prosimy, gaduło Janu Stępniewicz.
0: Dziękujemy. Balakunę Marcinę Gaczkowski. Balakunka Jana Stępniewicz zaglądaje do słownika ukraińskiej mowy pod redakcją profesora Bilodida do elektronnego wariantu tego 11-tomnika. Witer, to też chłopiec, pacyk, jeśli już перекладати facet, tak, відповідника szukać точного w ukraińskiej mowie. Іменник чоловічого роду іншими словами. Вітер – більший або менший рух потоку повітря у горизонтальному напрямі.
1: Święte слово.
0: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.

0: То значи?
1: Ну, пропасти. Іншими словами. Шукати вітра в полі.
0: Ну, власне, шукати вітру в полі, również з нами в польщині, то również спільна варства фразеологічна.
1: І знову Марко Вовчок. Така вона була панночка тая, що присягала любитиму, наче на добрий день віталася, а по добрий дню та й шуги. Бувайте здорові, шукайте вітра в полі.
0: Ану, власне, так то є з тими обітницями.
1: І останній зворот. Яким вітром або якими вітрами занесло кудись когось?
0: Bardzo grzecznie w ten sposób możemy się zapytać kogoś, w jaki mianowicie sposób i w jakim celu obdarzył nas swoim towarzystwem.
1: Tak, dziękuję, dziękuję. Oś takie znaczenia і переносні, і прямі ми знайшли у словнику української мови, в тлумачному словнику
0: української мови. Варто було би, щоб там хтось відповідав в спосіб єднозначний і щирий, щоб не кренчив. Коли хтось кренчить, то мовимо, що заховується як хорунгівка на вітрі. Часами в тих своїх przemówieniach naprawdę ponosi go natchnienie, mówi przepięknie, sypie słowami. Wiemy już wówczas, że ten ktoś złapał wiatr w żagle. Ale kiedy tak do nas gada i gada, może nas na przykład oszukać, naciągnąć na coś, innymi słowy, wystawić nas do wiatru. I resztę tych frazeologizmów, które przygotowałem na dziś, już wcześniej pim, pim, pim wykorzystaliśmy. Pamiętajmy jednak, że wiatr wiąże się nieodmiennie z pogodą. Znane przysłowie powiada, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Znaczy to tyle, że ponosimy konsekwencje swoich czynów i warto też zastanawiać się nad tym, co mówimy, ale ta... To pogodowe nawiązanie jest bardzo charakterystyczne. Wiemy przecież z prognozy pogody, że wiatr może być gwałtowny, huraganowy, mocny, porywisty, potężny, silny, delikatny, leciutki, lekki, łagodny, słaby, umiarkowany, ciepły, gorący, wilgotny, suchy i tak dalej, ale może być też dokuczliwy, po prostu okropny, ostry, przejmujący, ale może być również niekiedy ożywczy, rześki. Wiosenny może być wiatr, zimowy wiatr może wiać od gór, od morza, od oceanu, od zatoki, z tyłu, z południa, z północy. Może być to wiatr w plecy albo w twarz, ale wiemy z innego polskiego przysłowia, że biednemu to zawsze wiatr wieje w oczy. Innymi słowy, jak nie idzie, to już nie idzie. Wiatr niekiedy lubimy czuć we włosach, kiedy dmie, dmucha, gna, hula, pędzi. Kiedy przybiera na sile, wzmaga się taki wiatr, może czymś poruszać, szarpać czymś, albo też czymś targać.
1: Kwiaty we włosach?
0: Na przykład kwiatami we włosach.

Wiatr przywiał nam już prawie godzinę zakończenia naszego spotkania. Słuchajcie Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Do usłyszenia jutro.

0: takiego, który już kiedyś wam graliśmy i w tym wypadku był to polski okołoregowy klasyk, czyli Bless autorstwa Wawa Muffin. Zastanawialiśmy się, kiedy brzmiał, z którego to roku kawałek. Wawa Muffin zostało założone w roku 2003, a Bless pojawił się na płycie Wabang, jeśli dobrze pamiętam, która była z roku 2005, ale możliwe, że jako singiel śmigał już po rozgłośniach radiowych odrobinę wcześniej. Głowy nie dam, ale mniej więcej te rejony. Natomiast z kawałków, których jeszcze u nas nie słyszeliście, tak się składa, że podobnie jak w zeszłym tygodniu, będzie to dwójka debiutantów na naszych łamach. Najpierw Elijah Soul i kawałek Nicola. To tak. Już za chwilę i muszę powiedzieć, że kawałek, który wzbudził w nas mieszane uczucia, ale jednocześnie pewien zwiastun muzyki, która nadchodzi, więc aż żal się tym nie podzielić. Może powiesz kilka słów na jego temat, tak. Jeśli masz jakieś informacje, bo ja na przykład po prostu usłyszałem, głęboko się zadumałem i stwierdziłem, ach, dobra, zagrajmy.
1: Tak, to mu się sprawdzi. No, ta pieśnia, ja nie nazwuję jej swojej улюбленою. Тобто я її не буду слухати, знаєш, так як, наприклад, з минулого четверга я слухала не самовиту, так, пусте. І Елія Соул, тобто Ілля Славін, він походить з Дніпра. І я так розумію, що оце його псевдонім, ну, перша частина, це є якась версія або англійська, або, не знаю...
0: Ну, недалеко падає одне від другого брзмінньово, а Elijah Soul то одразу так брзмить світово, правда?
1: Так, так, так, безперечно. Молодий виконавець, і як можна його, про нього прочитати, представник молодіжного гіп-хопу.
0: На другій позиції стартовій маємо натомість представителя молодого польського хіп-хопу, можна рзец, хоч гатунково викрача то далеко поза рап, бо слухач там і живе інструменти, і інспірації іншими гатунками. Сува то звичайця, чи один з лауреатів, може так, чвіркового конкурсу «Będzie głośno». Suwa pochodzi z Jedlni Letniska? Tak to się chyba nazywa, jeśli nic nie przekręciłem. Miejsce, które jest pod Radomiem. Jest raperem, producentem muzycznym, DJ-em, człowiekiem, orkiestrą. No i wszystko, co robi, robi znakomicie, o czym przekonacie się, słuchając jego kawałka zatytułowanego Plot. I nie chodzi o płot bez polskich znaków, tylko plot,
1: jak taki
0: scenariusz. Czy
1: to z angielskiego też, tak? A, bo ja думала, що... A plot z plot.
0: Ach, tak. Moje skrzypiące krzesło mówi jednoznacznie, że najwyższy czas zagrać jakiś utwór.

0: szukałeś mnie, prawda? Szukałeś mnie przez cały wieczór.
1: Nie.
0: Nie? Szkoda.
1: Nie szukałem cię przez cały wieczór. Szukałem cię przez cały... I bardzo długo cię szukałem.

No bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Suwa i plot, rzecz naprawdę znakomita. A wcześniejsza Nicola, ni małymi i Cola z wielkiej, pisany razem, autorstwa Elijah Soul. Też aż tak w czambuł bym tego kawałka nie potępiał. To taka jawna inspiracja.

0: 90'sowym brzmieniem, no, które my akurat będąc tym, a nie innym pokoleniem już raz słyszeliśmy i więcej nie chcemy, ale dla osób, które nie doświadczyły go po raz pierwszy, to może być całkiem fascynujący punkt odniesienia.
1: Так, ну і можливо, можливо, але це трішечки якби як для мене ця пісня так якби підморгування таке, знаєш, а я тут співаю, але трошечки серйозно, але може не до кінця серйозно. Ну і Ілля, чи там Елія, він грається тут словом, тому що Нікола, це з одного боку це ім'я, так, а з другого боку там часто ми чуємо ніколи, нігди.
0: Окей.
1: Так, і там ніколи не кажи щось там і так далі, і так далі.
0: Завжди добре то свідчить о кимсь, хто то написав, чи то був Елайджа, чи хтось інший, бо так глибоко в історію того кавалка не вникалем. Перед нами спотканie з артисткою, яка в przeciwieństwie до Suwy і до Elijah Soul już у нас кілька разів brzmiała, але не з тим номером Кажанна, czyli не топеджиця.
1: Так, так, і вона теж у неї такий імідж.
0: Zdecydowanie ma.
1: Imidż
0: ma zdecydowanie ciemniejszy niż muzykę, bo tak. Muzycznie tam nie jest tak jednoznacznie gotycko, a tak, miejscami w ogóle gotycko to nie brzmi. Natomiast jeżeli idzie o wizerunek artystyczny, to zdecydowanie w tę stronę.
1: Tak, ona jak gotka wygląda, absolutno.
0: Kawałek poniekąd wiąże się z tym imidżem, z rozmazanym makijażem, jak mnie mam, bo czy Sloska to jest łezka?
1: Tak.
0: Dobrze, dobrze, bo Każanna na przykład to słowo, które w naturalny sposób absolutnie z ukraińskiego na polski się nie tłumaczy, bo gdzie Każan, a gdzie nie topesz, prawda? I
1: tak.
0: Slozy to też słowo, które absolutnie się samo nie tłumaczy, no bo gdzie slozy, a gdzie łzy. Więc cieszę się, że zgadłem.
1: No własne.
0: Ale to tylko i wyłącznie na bazie wcześniejszych doświadczeń z naszych audycji.
1: Ale mnie zdaje się, że tej Każan, co od jest twoich ulubionych ukraińskich słów.
0: Tak, no muszę powiedzieć, że są takie słowa, które zaskakują mnie i które zapisują mi się, czy też odciskają w głowie, no i już będę wiedział, jak przeleci nietoperz i będzie mówił z ukraińskim akcentem, że to nietoperz, a właśnie Każan, mili państwo. Dobra, posłuchajmy kawałka Sloska autorstwa Każanny i po chwili przeanalizujmy go w ramach sekcji O czym mowa. Przeanalizujmy i przetłumaczmy.

0: Засухаліśmy się,
1: так, а поки слухали, то я собі перевірила етимологію слова кажан, і походить воно, тому що не топіш, воно дуже прозоро. Той, котрий не має пір'я, правда? Угу. Не, так? Або котрого важко втопити.
0: Nie, myślę, że chodzi o to, że nie ma pierza. Chociaż etymologia polska słowa nietoperz no, nie jest na trwałe zapisana w mojej głowie, więc improwizuję w tej chwili.
1: Ale ukraiński właśnie cej każan, to też dużo blisko do tego, jak do tego nietoperza, tomu, że każan pochodzi od staroruskiego koża, a koża to szkira. Otóż
0: Czyli skóra. Litający
1: obiekt, jaki nie ma pierja, jaki ma szkiro tylko.
0: Ja teraz oczywiście no, nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdzał etymologii słowa nietoperz na szybko. Główne hipotezy podpowiada mi sztuczna inteligencja, której nie zawsze należy ufać. Ale podobno tutaj akurat zaczerpnięte jest to z wiki słownika, więc jestem w stanie się o to oprzeć. Znaczenie nocne lotnik pochodzi od prasłowiańskiego formatu netopyr, gdzie ne czy nek to wiąże się z nocą, a topyr oznacza lecący albo poruszający się. A druga teoria, wspierana między innymi przez Aleksandra Bricknera, to jest, że nietoperz to tonie ptak. Nie to perz, bo pyż czy ptyż dawniej oznaczało ogólnie ptactwo, więc nietoperz był po polsku nazywany niby ptakiem albo nie ptakiem. Tajemniczym zwierzęciem, które lata, ale ptakiem nie jest i wymyka się kategorią. Ta-da!
1: Super.
0: Przepraszam, ale nie spałbym w nocy, jakbym tego nie powiedział w odpowiedzi na twoje sprawdzenie etymologii ukraińskiej. Więc teraz możemy wrócić do naszego programu i analizować, czy też tłumaczyć i przeprowadzać poetycką analizę kawałka Sluska, którego autorką jest Żanna, a który przed chwilą wybrzmiał w tle.
1: Tak, i mnie zdaje się, że to taki feministyczny tekst.
0: U Każanny nie jeden tekst ma właśnie taki feministyczny wydźwięk, więc nie wykluczam, ale zobaczymy.
1: Ja nie chcę baczyć twoju slzu, twoju slzu.
0: Nie chcę widzieć twoich łez.
1: Czujesz, slzka, nie bieży, ja dawno wже na mezi.
0: Słuchaj, łezko, nie uciekaj, długo byłam na krawędzi.
1: Ja wezmę wszystkie poczucia, postawlę w awiareżim.
0: Wezmę wszystkie moje uczucia i przełączę je w tryb samolotowy.
1: Nawkoło czuję szum maszyn i my dawno wże jak cudzi.
0: Wokół słyszę szum maszyn, czy też samochodów, a my jesteśmy sobie od dawna obcy.
1: Z tobą słuchaj i mówczy, ja proszę, postrywaj.
0: Z tobą słuchaj i milcz, błagam cię, chwilę poczekaj.
1: Tak, postrywaj, tak. Ja maję tobie skazate coś, ty nie kochał, tobie zdalось.
0: Mam ci coś do powiedzenia, ty nie kochałeś, czy też nie kochałaś, myślałaś.
1: Nie, to czoловiczy rit, ty nie kochał, to czoловiczy rit, to pro niego.
0: Nie kocham cię?
1: Nie. Minulej czas, jakby czas przeszły i nie kochałeś.
0: Tak, ale ja nie wiem, czy ona śpiewa w rodzaju męskim czy żeńskim, dlatego nie byłem pewny.
1: Bo mnie zdaje się, że ona zwraca się do własnego...

0: Czy nie znalazłam?
1: Nie widzę snów, wszystko wokół to dym i nie wiedziałam.
0: Та ніхто ніколи не лишить в мені своїх слідів.
1: Але nikt nigdy nie zostawi we mnie śladów.
0: Кожен міліметр, кожен міліграм, що я тебе зламала.
1: Każdy milimetr, każdy miligram tego, że cię złamałam?
0: Tak, czy, i słuchaj dalej.
1: Czy, który ci złamałam?
0: Ale słuchaj dalej, co ona śpiewaje. Lysz mnie należy, zniszczę, spalę, nie oddam ja.
1: Należy tylko do mnie, zniszczę, spalę, a nie oddam.
0: Тобто, z одного боку, вона його проганяє. Каже, що там, ти йди, там, плач, не плач, там, у неї такі змінні думки. А з другого боку, вона каже, що ти належиш мені, я тебе не віддам. Я тебе знищу, але ти не будеш нічий.
1: Nie robi sobie najlepszej autoreklamy. Reklamy jako potencjalna partia do związania się z nią, Karzanna, muszę powiedzieć tym utworem.
0: A ostatnie plitki mówią o tym, że Karzanna zaruczyła się tam na scenie po jej występu, zdaje się, na Atlas Festival. На цьому величезному, okay. прекрасному, багатотисячному фестивалі, який неймовірно, він відбувається в умовах війни. Коли Росія бомбардує Київ, відбувається Атлас Фестиваль. Так, але з укриттями, з безпекою для людей і так далі. Тобто вийшов хлопець її і їй освідчився.
1: Шаленство. І цей утвор кінчиться англійським «Oh, you know, you can't give up, this is not the time to leave it all behind, and we're helping each other in this endless sky, you have the brightest light». Czyli «Och, wiesz, że nie możesz się poddać,
0: tak.
1: to nie jest moment, by zostawić to wszystko za sobą, a my Może... pomagamy tak. sobie nawzajem w tym nieskończonym niebie, ty masz najjaśniejsze światło».
0: A ja wam поясню, чому Мартін так прекрасно, по-перше, озвучує англійський текст, а по-друге, без жодного перекладача його перекладає. Дуже пеє. Тобто Мартін Матушевський є журналістом англійської служби Польського радіо для закордону.
1: Nie так що теж захочу слухати. Мілі Państwo, nie inaczej. Muszę powiedzieć, że mieszane uczucia mam co do tego tekstu, bo... Wynikają one chyba z tego, że mieszane uczucia mam co do charakteru osoby przedstawionej, czy też podmiotki lirycznej, że tak zmienię formę, na żeńską, która autoprezentuje się za pomocą tego tekstu. Natomiast stwierdzenie o przełączeniu uczuć w tryb samolotowy zostanie ze mną na długi czas, bo to jest tak piękne zgranie czegoś, co jest współczesne z jakimś takim, no nie wiem, romantycznym pisaniem tak. i tak dalej, że naprawdę... Piąteczka choćby za sam ten wers dla Karzanny. No i nie razi jakimś tam potwornym banałem i tak dalej ten tekst, więc myślę, że warto, że przez niego przebrnęliśmy, nawet jeżeli czasem powodował z przyczyn zupełnie nieestetycznych, a innych zgrzytanie zębami lekkie, jakbyście słyszeli, to powiem ja.
0: Ну, добре, добре. Ну, текст цікавий. Він міг закінчитися, якби, два куплети вище. Ну, тобто, ці два там приспіви і там іще. Тобто, але мені він подобається.
1: Цікаві буде również teraz, бо перед нами kolejny debiut на наших łamach, а mianowicie zespół Magic Moments, który вбрев angielskiej назві є zespołem polskim. І є то zespół, który w 2/3 składa się z zespołu, który wielokrotnie i namiętnie prezentowałem. A mianowicie grałem wam zimnofalową warszawską ekipę Hände w naszych audycjach wiele, wiele razy. Hände tuż po tym, jak wydało swoją pierwszą pełnoprawną płytę, a później wydało ją również na winylu, z nieznanych mi przyczyn się rozpadło. I jako, że przygotowywałem właśnie do redakcji angielskiej tydzień, dwa, pięć temu materiał Hände, to popytałem i tak, gitarzysta z Hände założył zespół Higiena, który graliśmy, mm-hmm. jeśli się nie mylę, mm-hmm. taki mroczno-zimnofalowy.
0: Tak, tak, tak.
1: A wokalistka, która gra również na klawiszach razem z basistą, który gra również na perkusji i programuje automat perkusyjny, założyli The Magic Moments, które jest lżejsze w swoim wymiarze i synth-popowe i którego zaraz po raz pierwszy w naszych audycjach posłuchamy.

0: до цього жанру музики, до фаду. В суботу, 12 вересня, концерти на головній сцені розпочнуться від етнофольклорного ансамблю «Туран», який представляє власний стиль у казахській музичній культурі. Цей квінтет виконує казахський епос на традиційних народних інструментів. А після Казахстану ми повертаємося до Фінляндії разом з гуртом «Вартіна», маю надію, що добре прочитала, легендою фінської народної музики. Фестиваль у неділю завершиться виступами тріо Дакалі, музикантів, які представляють культуру манди і привносять сучасне звучання в класичний малійський репертуар, а завершить якби цей вечір недільний легендарний Еліадес Очоа, тобто вокаліст, гітарист, композитор і співзасновник Буена Віста Сошал Клаб. Новим доповненням формату до цього фестивалю є теж денні концерти на малій сцені драматичного театру. В суботу тут виступить Да Сом Бек, південнокорейська композиторка, імпровізаторка, котра теж працює із традиційними корейськими інструментами, а в неділю виступить Шауїт, тобто канадський співак, автор пісень, який поєднує традиційну музику корінних народів і виконує їх переважно мовою інуаймун і поєднує цю музику із попом і регі. Тобто, як мені здається, пропозиції дуже цікаві, правда, з різних куточків світу. Концерти білетовані, але вже купуйте квитки, тому що вони дуже швидко розходяться.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na 22. odsłonę festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie, który rozpoczyna się 11 września i trwał będzie do września 13. W tym roku muzyka zabrzmi nie z jednej, a z dwóch festiwalowych scen, obie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a wrażenia z koncertów wzbogacą warsztaty, pokazy filmowe i panele dyskusyjne. Pierwszy dzień festiwalu rozpocznie się koncertem Antiego Palanena, błyskotliwego fińskiego akordeonisty. Z północy na południe przeniesie nas natomiast portugalski śpiewak fado, czy portugalska śpiewaczka fado, przepraszam, Carminha. Jest ona jednym z najwybitniejszych głosów reprezentujących feministyczne podejście do tego gatunku muzyki. W sobotę 12 września na scenie głównej koncerty rozpoczną się od grupy Turan, czyli etnofolklorystycznego zespołu z Kazachstanu, a z Kazachstanu wrócimy do Finlandii razem z zespołem Vartina, czyli legendą fińskiej muzyki ludowej. Festiwal zakończy się w niedzielę najpierw występem Trio Dakali, czyli muzyków reprezentujących kulturę mandy, którzy wnoszą nowoczesne brzmienie do klasycznego malijskiego repertuaru. A w niedzielny wieczór festiwal zamknie uroczyście legendarny Eliades Ochoa, wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel Buena Vista Social Club. Nowością w formule skrzyżowania kultur są dzienne koncerty na małej scenie teatru dramatycznego połączone z warsztatami. W sobotę zagra tam Da Som Bek, czyli południowo-koreańska kompozytorka, improwizatorka i wykonawczyni muzyki tradycyjnej, czy też na tradycyjnych koreańskich instrumentach. W niedzielę Shawit, czyli kanadyjski piosenkarz i autor tekstów, który łączy tradycyjną muzykę rdzennych mieszkańców, głównie w języku inuaimun, z poprokiem i reggae. Koncerty na skrzyżowaniu kultur są biletowane, ale tych biletów podobno prawie już nie ma, więc jeśli reflektujecie, a reflektować powinniście, to czym prędzej się wybierajcie. Gorąco polecamy. W moim dzisiejszym kulturalnym newsie ja natomiast chciałbym zaprosić Was do Łodzi, bo co mi szkodzi, na wydarzenie, do którego w więcej niż jednym kontekście pasuje słowo fantastyczne. W tym roku do wspomnianego miasta wraca bowiem Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, czyli największa impreza tego typu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, której 37. odsłona odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Dzięki temu 19 i 20 września Łódź zamieni się w światową stolicę komiksu i gier. Wpadnijcie więc na to gigantyczne wydarzenie, jeżeli chcecie spotkać twórców swoich ulubionych komiksów, złapać autografy, wkręcić się w warsztaty czy posłuchać prelekcji. Będą też premiery, zapowiedzi, strefy gier retro i gier niezależnych, strefa gier bez prądu, ogromne targi z komiksami i gadżetami, wystawy, konkursy i wiele, wiele więcej atrakcji. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier to wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją, które co roku przyciąga tysiące uczestników i setki artystów z całego świata i podejrzewamy, że również w tym roku ściągnie do Łodzi barwny, naprawdę barwny tłum miłośników miłośników gamingu, anime, fantastyki i wszystkiego co pomiędzy. Wszelkie detale oraz info o biletach odnajdziecie w internecie na comicsfestival.com.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стимпнєвич,
1: Marcin Gaczkowski i Mateusz Dziekoński. Za konsoletą najbliższą godzinę spędzicie właśnie z nami. Godzina ta ma swoją nazwę i pewne zasady. Nazwa to piw albo pół na pół. A zasady?
0: Dużo proste.
1: Na początku było...
0: Було, є і буде на початку слово дня.
1: На початку було слово і на початку кожної аудиції слово бути мусі. Dlaczego? Без слова дня по просто ми, дві гадули, бишми ще комплексно в тій аудиції погубили. Вибираємо затем непрепадково, старанно селекціонуємо спосеред тисяч мільйонів слів то одно, яке даного дня нам присвіця і проводить нас через одменти етеру. Діж тим словом є...
0: Вітер.
1: Powiał, wiej wietrze, wiej hej, że hej. Słowo wiatr. Wiatr to facet, mężczyzna, rodzaj męski. To jest takie, no może jednak zajrzę do słownika. Widzę. Ruch powietrza, powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego на поверхні землі. Ну і все ясно.
0: Та не до кінця, але може нам приклади і цитати допоможуть.
1: Над морем під час штормів вітер віє направде сильно, Давид Міньковський, ніць. В певній хвилі подмух вітру порвав кілька кольорових білетів і унісв є на шосе. Ян Józef Szczepański, Польська єсінь. В року яблуні квіти квітнуть коротко, лич найпіękniej часто ścinає мруз або стрząsають gwałtowne wiatry. Olga Tokarczuk, Prawiek і inne czasy. Wiatr, który nosi różnego rodzaju przedmioty, ma również znaczenie oczywiście przenośne. Wiatr taki rozumiemy jako tendencję, prąd, zjawisko, które wywołuje pewne zmiany w jakimś środowisku. I znów nie do końca wszystko jasne, ale pomoże były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski, który w jednym ze swoich przemówień wyraził się tak. To z Polski zaczął wiać wiatr wolności, który poniósł się na cały obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Klub dosięgnął wiatr zmian, zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym.
0: Oj, zdaje się, że to nie dużo pozytywny wiatr był.
1: Pisał kiedyś

rozmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą. Miłość ci obca, gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie jakby nie było końca.